0: wanani mwati Bridi mabra baba Ewa ni mo Ewa ni mo Baba baba baba baba baba Ave Bridi ti Ewa ni yesu atomu no
1: Jesus
0: Abra mi frikas mi hai Ata mo zude Bridi amaranade Yesu bro Ewa ni yesu isem sirano Amarichi

0: naprawdę.
1: Jezu Chryste, zała.
0: Obiance nie mówię. Myślisz sobie, oni wokali, oni mają naprawdę po dunia. Jezu Chryste,
1: zała. Prędzej.
0: A wy kaczy robicie,